0: Atshela ngathi mina wokungapheli kuyahlola ma bazobuya abantu abambu zakupheli gumundelo
1: zakupheli gumundelo
0: gumundelo amathu
1: zakupheli gumundelo
0: gumundelo.

Vala amehlo sonke sikhuleke. Nkulunkulu osenaleni nazi izandla zami nanga ama-product owathi ngawo abantu bakho bowuphila ngawo. Khuleka ke namhlanje.